esta amable audiencia. Quien les habla, Teresa Bosek, puesta al aire en la consola técnica de Radio Itapúa. Pablo, en la consola técnica de la televisión Canal 2, Alexis. Hemos dado inicio a esta edición del programa y son las 12:50 minutos ya, pues, momento de una siesta. Hoy sábado, que el Señor les brinde un reparador descanso. Ese buen fin de semana. Y tak dzień dobry, gospodarz, co przyszli z rodziną odpoczywać. Dame wam muzyki do odpoczynku z tego kraju Paraguay. Encarnación, piosenki z miłością z naszej ojczyzny Polski, tak nazwa nasz program. I tak, kochane moje państwo na całym świecie, ja wam życzę miłej weekend. Wszystkiego najlepszego. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

widzenia. Do widzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim moje narody, co słuchali nas. I życzę tak miłej weekend. Wszystkiego najlepszego. Encarnación, Paraguay, piosenki z miłości z naszej ojczyzny Polski. Y así llegó a su fin el programa de A Mi Gente con Amor, canciones de Polonia, la edición de TLW Producciones. Quienes habla, Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, pues miércoles 12:30 horas. Tengan ese muy buen fin de semana. Muchas gracias. Do widzenia, do zobaczenia.

księgą. Życie to otwarta księga, każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego, o starzy tak przypominam.

Jak daleko pamięć sięgą, życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzeniach pamiętają.

wiesz. Ale kochaj, ale kochaj, jak nie wierzysz u kochanie. Pierwsza fraza jak ostatnia, pierwsza i ostatnia.